zaczęłaś. Już wiedziałem, że ma wejście na nabierasz to abstrakcji.